nie tylko przyjrzymy, k powieściom tydzienia. W Budyżynie bie sredu na lauskim arealu symboliski zaryw za serbski forum wiedy. Też prawie ministerski prezydent Sakskeje, Michael Kretschmer, maja Serbia z twarskim projektom w strukturnie zmienie objekt, kiż zmieje ze swojej architekturu a funkcju bytostną rolu za serbstwo a cokonie też za strukturną zmienu. W forumie na lauskim arealu ma temelč nowe miestno, serbski instytut a serbski muzej. Twarski projekt założby za serbski lud płaci po 100 milionów euro. W budyskim serbskim domie je domowina Pjatk letuše myta domowiny spościła. Laureacza su Barbara Felberowa z Komorowa, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Saksa z Radworja. Nimo toho je zjazk łužiskich Serbów 8 kruč čestne znamješko przepodał. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger. Korunja svjatoho Jana v Kamjencu so přichodže bole na starých ľudí v usmieri. Zato rozširja a zeselnja tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicinu. S tym pak je tiež zjazane jasne vúznačeke Koruni. Zajš v tydženje so budyskim v okresnym semiku analýza predstajiva, po kotrež ma Kamjenska Korunja lietma vúznama za struotniske zastaranie regionje. Vjednistvo Korunje tole jasne odpokazuje. Na połowenskich wikach w Ralbicach są stwórt kwiatzahać 600 szulariów a zajmców z całego okresa naliczyli. Niekak tylko, każ przed dwiema letomaj. Sodom szulu bie na wiki przyjęło. Im sprzystupni jeden a postawu stajerio najszelakorysze połowania. Zaposłanc Sakskeho krajnego Sejma Marko Šiman, strony CDU, je dale przedseda parlamentariskeje przyrady założby za serbski lud. Jeho vúzvolichu bunželu čvonojo přirady na svojom posedženju v Berlíne. V Drieždenach sú bunželu sakske dživadva a orkestre přečivo rožacim skročenjam v kultúre demonstruali. Nemsko-serbske ľudové dživadvo a serbske ľudové ansambl biešte z 60 a 20 osobami podľa. Po načisku etata ma so ve viestor dželach kultúry od klitušo hač do bojci budžeje zalutovač. Towarstwo Przyjaciół Muzeja Zapadnie w Łužicy Kamjencu je zmotane, że so namietuje zarednictwo budyskiego okresa noszerstwo muzeja wotedacz. Kaž pisaja z javnym liście bazuje namiet na wopacznych a zamylacach liczbach. Letne przyrażki w uczynia 800 tysac, a nic 1,1 milion euro, kaž zarednictwo twierdzi. Modernizowanie nie by 15 do 20 milionów płaciło, ale prognozy w ukadzie zniżę z 7 do 8 milionów euro. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubwanski skutk był na regionalnej konferencji Hornio-Wużiske Holla a Hatte wuznamenany. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienskie rumy za człowieka a przyrodu dostarł 500 euro. Cieczy miestno woda besie dworniszcze inkluzje w Radworju za inkluzivnu remisnisku zarodu. Za kletuši Międzynarodny folklorny festival Łužica je sa nimale 30 skupinu přizivilo. Zajim na vústupie ve Łužice maja miestrujim cilky z Koreje, Puerto Rica a Arménijskeje. A škitne poty přečivo v upšestrivanju afriskeje svinjacije mrietvy sú budyskim a zorelskim okresu nimale šitke votvarene. Jeničce pot při ranice do Polski je vostanje, żeby przypuczowanie swini ze susadnego kraja w obciężniejsze było. Tak daleko k powieściom tydzienia.

Przedstawę o tym, jak mieli ludzie zromadnie żywi być, a dokal tyknie taj swójskie przedstawy. Dajcie so przekwapić. Tam, gdzieś bydli mój, słuchora Mirczyna Wenka.

Svišali ste svuharu Mirčina Venka, tam, gdje ješ bytli moj. Režiju vedva je Teresa Grigorova, a za techniske zvopravdženje, zvuki a efekty bie Tomáš Matka zamovite. Voni v osobie, Zalu a Daniela, staj Rečavoj, Helena Vechterjova a Tomáš Kliman. Voku je predstajiva Petra Maria Bulanke-Zvencelova, a gdjeda Benno Bilk. Daniela jako dječo je Rečav Franz Vaurich. To bi potekim naša rozvosova prapremjera svucharu tam, gdjež bydli moj, v cuj dôsči, to reka ste a tamnej dalšej rozbudžaci rozmovu mjez Zalu a Danielom, namakače votnetka tiež na našej internetovej stronje v app NDR Serbia a vezo tiež v audiotece ARD Sounds. Votam môžete si ju tiež sobou do dola doprostin zač.

Astum so wani jo nakunskila nasze jensnische wusowanie. Ja sam Katka Pöpelec, a sam wiesowa za sam jensa z wami zromatnie w obie dołacz, smiła. Nietko pczeł za ja tu kolega jo z czelaka RBB z Koczebusa, ja pak wam jeszcze raz pokiu dam. Jeliście naszu jensnischu swuchoru za dorostczynich, tam dziś bydli moj skomdzili. Możecie jeszcze raz naszej ARD audiotece poskacz. Boże mnie!

0: BB. Carski program.
1: A witaj się, mówię o Gregor Klim. Co se čoj tuchlu kane užice? No se vjede, ale svijedženjo, koncerto, zaredovanjo, to zaspominajo te za nas, šo naše kukovske kukovje, a to žinca sarske programje. Jo, pon mam neco to nio jano za gjartnarjo, mišli šipno, jo, vedkvitvo, svišime dalšne žil naši jezirje k rostlinskim minjam. Kvona tema je pak kubanje žinca, zaberame se ze stavom Ceptarja. K mjazenarodnemu dniu Ceptarja tento žin pšašame za tem, kak jo se to povanje zminilo ve casu. Neperi svišeme ve starišinske inicijative na Donosherskim gimnazijom je ta se pilnio serski profil gimnazija Mecovaš, a veci informaciju k tomu pon njet kaki ten stav je tuhelu na našom Donosherskim gimnaziju. V našich povestčach pejdame ako predne ved meta domovine, to meta jo se přepedalo 5 a 5 roze južo raz gratulacije za togo nosarja meta ak bydli v Dolnej Łužice, to jo Ceptari vědomnostnik a nikajšny vědnik vítaj centruma Kito Ela. Den pak slyšeme čojnko a vena jo za vás. Ljubežiši.
2: Raz, dva, tři. Žišik radiu.
1: Lube Žiši, ten tydzień, joka już było wielkim wieczowate. A co cyniś, każ ja więc wiecz, masz o idiu? Zawieszcie masz o Jonas, już o wieco nie to cyni, a słuchaj się na czoinko z naszej budy chodź z familie.
3: Nan, nan!
4: Co ga jo?
3: Nan, masz ty coś?
4: Co ga masz? Cytam rono casnik, minutku przosym.
3: Nan, możesz ty mi przosym pomagasz.
4: Při com dejm si pomagaš?
3: Nenťa názma a nento názm je dujo več.
4: Se vie, až názm je več dujo.
3: Ja co me plona tváriš a petom plona púšťaš?
4: To je dobrá idea, Jonas.
3: Co te wege to wasz? My co my plona tworisz, a potem plona więcej puszczamy.
5: O, fajn, z miją pomagasz?
4: Se wie, my trebamy papieru, sztryck a lejski z drewa.
3: Ja, a piłku, aby mogli lejski rejzasz. A nożycki, aby mogli papieru rejzasz. Máš ty štruck?
6: Jo, tam, v tom kašiku.
3: Mama, že sú te nožecky?
6: Teka tam, v tom kašiku.
4: Gledajte, o mám lejstky a papieru. Tej lejstce položím na kšicu. Obviežome lejstce ze štruckom a přilipijome papieru.
3: A ja přirežam papieru.
4: Nient treba mi lim. Jonas, daj mi raz ten lim.
3: Ja, žeden lim njamam. Mama, máš ty lim?
6: Ja teke žeden lim njamam.
3: Anka, máš ty lim?
5: Ja njamam klin.
3: Anka, my trebame lim nic klin.
5: Jonas pyta klin, Jonas pyta klin.
6: Přestaň ty se vážíš. Žij teraz starému nanoju. Ten závěšče má lím.
7: Jo, co ga máte?
3: Máš to lím?
5: Jonas pýta klín. Jonas pýta klín.
7: Ho, námej klín můžeš se sednuš. Ale lím ja teke žeden nemám.
3: To je ale škoda. Men ja možeme plonno tvoriš.
5: Jonas pita klin, Jonas pita klin.
7: Anka, bus čiha. A nedraž Jonasa pšeci. Ale ja vim radu. Ga som jakšiv, ako gilc plona tvoriš, som pšeci z muku limuav. Muku a pičku vidi, a limio getovi.
3: Nan, stare nan vje radu. Mama, máš tu muku?
6: Se vje, až mám muku. Ho, máš pčasem.
4: No to jo super. Pičku vidi a limio getove. Nent mi že me limovaš.
6: Jonas, a mej gete jo mej te písane šlevki za ogen.
3: O, ja, fajn. Až plon retne ugleda.
4: Anka, a ty obmilujoš pin plona?
5: Ja, veče buža tej carnej. A guba buža cerjena.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Pjetk su se pestčili ljetosne mita domovine, a cesne znamuška domovine ve Budišenja. Ako ceni kšivove zvisk znate, su dostali ten rasto uznamjenjenje Borbora Felbarova z Komerova, Kito Ela z Hršebuza a Ludvig Saksa z Radvorja. Kušte mita domovine je zvezane s mitovimi penjezami vo 1000 euro. Cesne znamuška domovine su dostali za ich cesnoamski angažemong do gromade Vecem Luži. Ve Dolnej Vužice su je dostali Šimencojc Turinsk Govina, Nagoric Marlis z Mesta a Lejmanojc Zigmund z Barko. Letosa neso pestčili myto za dorost. Vici vet myta domovine slyšešo viče našam programje. Seskarec bušo se při digitalizaci obgledovaš. To je obtvaržio bramborský ministar za digitálne a justicu Benjamin Grimm ten pjetk predstupimje. Při predstajenju nacerenja digitálneje strategie krajnego knježarstva ve vesebnem ubiarku za vetvarenje byrokratie je ministar přigronio až budu na to gledaš až rec nepšava dalej garantirovane su. Serska rada akios cvonkom ve ubiarku zastupiona Ja pominała, aż kraj przy digitalizacji na serskie potrzeby gleda. Takie gaśne zastojenstwo bużowice digitalne musi można być serską rzecz, a regionalną rzecz dolną niemszczynu używasz. Wesebnie oficjalne serskie mienia, firmu, towarzystwo, wesobu, a komunu deje się mimo dyskryminacja używasz mec. Krajne knieżarstwo, co strategię iści letosa obzamknusz, skońcny tekst iści nie oznate. A vestonome při tej temje dolno nimska rec ve Bramborskej dostanjo digitalny atlas. Na takem projekcie ževa tuchulu Potsdamska univerzita jen jo predkstajiva doktor Luise Čajkovski na ekspertovem zmakanju plat üb digital stvrtk ve Vičtoku. Na atlasu kšie pokazaš, že jo se dolno nimska rec ve všakech generacijach užuvala, ve Bramborskej jo vici dolno nimskih dialektov zachovanych. Takie drugie digitalne projekty są się przedstawili, takie są wielkie ważne za wyżywienie tej rzecegroni Ulrike Stern wed Uniwersytet Greifswald. Wiednik Serskiego Instytutu Hauke Bartels jo dał przegląd, co na serskim polu digitalizacji se szo stanio, to zjeo se niento dolno-nimskie ako przykład, a kse strategiu za digitalizację we kraju używasz. Skromadne žeho mjaze serskimi a dolno-nimskimi sližarjami kšie dali intenzivirovaš kroni mito novak, ak je bo teke pšibitne na zmakanju. Gmejna Trebin lice letosa zmienje nabrankami ze živarostvovego tanka a plapšinoskov za žišonju. To je rozpšaliva komornica Dana Piel z riodu Trebinske gmejnske raže. Veta vestenjo gmejna mimo dugo. Trebin mežo svoje nadavki spolniš, dokolaš mas riedki z dogrona s koncernom Leak. A samo investicije su mežne. Mjase drugim dostanjo ognjova obera, pšitvari, pla doma za ried a petstup za kolasa. Ve vesnem žilu Rul Mühle su zanirovali mest přes spreviju. V susednem Dževinje nie ugleda tak pozitivnje, to je rozpšaviva komunica Dana Piel ve gmenske raže Stvrtk. Tam na gmena Dževin vejo jo z obšežnijo financijalnijo situaciju. Momentanje ma gmena minus vet 200,000 euro, a treba stavnje krotkodobne kredite. Nuzne jo njento konkretne pšegled gmenskih financov notne, Zato deje se etate zahadnych liet knigu viedni kojski vecam knuš. Investicije su veto planovane mjazo drugim novo ugetovanje najsa s krajkaniščom, roškom zaseženja infotoflami. A teke nekotare gmejnske drogi majo se leto sa ešči uperižaš. Naše aktualne povišči namaka ješo teke na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zom.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedovnega dnia.

0: Jens Martin Sparko zajmuje się już wet małego zapsirodu, alias zabiera teke ze serskimi mieniami rostlinu. A jo sam ga teke udał jaden wielki słownik rostlinowych a grybowych mieniu. Cesto ja duce pojsach, a se wszasza luzi jo oglidał teke do ocho z przed krótkim wiestym czasom Maria Likowska-Winklarowa jo załapiła z mikrofonom, wo co mi se rozkoraniał z tamnią Irinu Halbaszec.
1: A to jo bald inak cygane. Te żolte.
2: To są ksiu teke przaszasz, cygane.
1: Jo.
2: To są winorku przaszasz, dla co cygane. Na ten nieraz rozczo szuzi. Si urla, a pen wziro tym lesie, masz to zase. Tygane, na redne. Ah, to musim ty wyszaszać, dla toktojo uteke pochozy raz rosło. Ale nie wiem, że znasz w szkrokach. Znasz ty tu kwiśinku? Jedno mies ochozy jo herzkraut.
1: To nie są jeszcze wyżera.
2: Učopne zele, žive učopki, a to su pili ako te, kaž su z učobu mili.
1: Jo, to nisam ja ešte videla.
2: To jo se zgubilo, to zele. Ja si myslím, veš krokach jo to ešte na koncu roslo.
1: To ugleda baš jednak orchideje.
2: Jo, to si ono tak velike, jo. A znaš to, to zele? To su zase kluciki.
1: Šlüsselblume.
2: Jo, abo žižo, žižo na kvietka.
3: Da to
2: kaže taka šenka. Ja. Mi gronime bašanka.
3: Bašanka?
2: Bašanka. Cerena bašanka. Also Storchenblume. Da je bilo bašanku, cerenu bašanku.
3: Da to kaže ma take dujke.
2: Uf, to ne vem. Lacok to se pošigo na bašana. Ja ne vem.
3: Hmm.
2: Dolno bota groni tomu fleischablume. Oder Feuerblume teke. A što...
3: A ti ne znaš?
1: Jo, znajom. Ja sam još take vidjela.
2: Znaš ti to?
1: Schilf, Bumskeulen.
4: Na serske.
2: Buschauer?
3: Buschauer?
1: My jsme to trgali a pen doma do vaze stajili a pen jo mama benala a pen jo se...
3: Všechno gnilo?
1: Jo.
2: No to rozpada pen teke.
1: Jo.
2: Pen máš to šuži.
5: Máš ten nerech doma.
2: Jo, jo. K tomu gronete luže Anika.
1: Jo. To. Aze, to ne rozčo teke při nas.
2: Ne. Na sprivinih lukach jo to roslo.
1: Mm.
2: Do Verbna, do Sražova, tam na tych mokših lukach.
5: Jo, jo.
2: Ale to nie, ta psava Annika, kenš ti mižeš aptece kupiš.
1: Ah.
2: Ale luži kroni tomu Annika.
1: No to rozčo pša gole. Kaži, že do ljuba raza pša, šo se je tam rozčo pento. To je gensta.
2: Ucha cuvina, abo tak?
1: Ja ne vem, kak na srske.
2: Ja. Liza jo tomu gronila cartove hožiščo.
3: Cartove hožiščo.
0: Žive učopki, klucyki, to kaj jo zajemne, kake zela v nas rostu a comu su je nega brali. Pe vete teke nieco, vetom bieželi, to by se Jens Martin vjaselil.

Zachopink septembra 2006 a 2020 su se vezjavili aktualne usledki PISA studije. Za Nimsku su veni pokazali najgerše ugłasia bete zachopinka na przeszowanie w lisie 2000. To jo zase jadłok zapalonym debatam we kubłańskim systemie. Takie automatyczne zażarżanie znajome ze zajrzeności, a naprzodu pokazują na przeszowanie k rozsudzeniam przy welbach aż laży tema kubłanie skery na sreżnym pelu. Przy welbach do krajnego sejma lietosławy Baden-Württembergskiej jota tema z 12% lażała rąno na piedem miestnie. Przy samym identyski je był usledk na przeszłania za welby do krajnego sejma w Zaksko-Anhaltskiej, tak tam jo to było z 13% piedem miestno na liścinie za welby rozsudziecych temów. Toż ta równowaga między petzajczom a petjacorom pak pe na przeszowaniu organizacji Greenpeace do welbu do krajnego sejma 2006 a 2020 tori. Weno pokazują, szula a kubłanie z tej wesetnie w petzajczni nimskiej ważny welbny tema.

studii w 5 nimskich zwieskowych krajach z tej kubłania a szula za jednak 80% do uzwelowania obszałnionych ważnych tema. Usledki su pojedali za to, aż grają te temy o wieczu rolu ako we petia corny nimskiej. Naprzaszowane su mieli uszy tego jasne priority. Najcestiej su se pomienili na pszały, ketareś deje direktnie pele przyś szulski szedny zin. 7,5% pomina wiece ucecych. 1,5% co zanirowane a modernizirowane szulskie tworzenia. A wesoma 30% sobie życy, aby ucecy mieli więcej czasu za jednotliwych ukników a uknicy.

byś ceptar, ceptarka, co to groni, a pet kakimi umienieniami, z ketarymi upominaniami su ucece konfrontirowan zinca w przyronaniu z niegaśn casom. Kak to wizi ucece, ketaresz su już na keńcu swejeje pewołańskieje drogi, a kak te, ak su iści wesreśnieje. Zatem, co my se obszaszaś, naszych rozgronowych partnerów zinca.

0: Ja, ja som relativ ne jesno, wieżwa, aż budu ja zeptaka. Ja som z moimi pupkami a barikami już grajkawa. A pen som ja ako szulske, żoczo, żiowa ako trenerka. A przez trenowanie tych młodych ludzi som ja pen teke se myśli, bo nas, nasz uprobiruje, że to teke ako pływanie.
1: Ulicujo Angela Szurmanowa. Pestryżaścia letach ceptarienia jo już na umienku, ale psiecy iści uucują na kursach, na przykład rycnej szule. 16 lat jo działała na serskiej szuli w Budyszynie, a 20 lat jo była ceptarka za serścinu na dolnoserskim gimnazjumie. Erwin Hanusz jo zachopił dziewiśnaściostu wesema pysiaset ceptarić jako docent za dorościonych na centralnej rycnej szuli.

Pšet slezinunimske kubenske krize, respektivne kubenske mizere, su vecakovania na ucecih mežome gronič utopiske. Za kuždu 6 ucecu vesobu to je 18%. Su za vetkubuanie zagronite na zjeleniewiecze upominanie. To pokazuje szulski barometer 2420 na przeszołanie założby Robert Bosch. Pak se starejsze liebda starają we szulski zin swych zisi albo do całego nic, pak su jano sieszko kto stasieju, a westanu z boka starejszynym jacoram. Abo weni

jo drie tendenza, aż su starejše naprzeciwo szuli więcej krytiske a upominajuce. Te bite su te ceptarie a ceptarki. Wecakowanie, aby byli permanentnie digitalnie ktostasiu, a w krótkim czasu reagirowali, ich kradu pesierzują. Przy naprzeszowaniu w juliu 2020 w naglednności receptarskie powołanie spieś aż 60% dojśpiło 12 miestno direktnie po sobudziła seriach kanalu a cysczeńskich założków.

0: Apotheke Angela Schurmanowa widzi zmiany w zeptarskim powołaniu.
1: Niega jo bo ten zepta, aber szola, aber uzapnik, to jo bo ja na ja, wegin przypoznata wysoba. Wysobne najsach, dokolaż zwieczego, su to te jadnczke, mimo toch farerio byli, kęć su umili cytasz, aber teke pisasz, a toga dla suwani wegin przykwadne byli, a teke suwy nikakich aufsichtsräten, aber co ja wiem, pan teke sejeli w bankach, ako na przykład Fritz Rocha. Taką rolę sobie mnieśmy wiecy mieli, ale weto mam ja poszukne te połowanie jednego ucapnika, jednego cepta ja za wegin, wegin ważne. Dokulaż cwie to może tylko z KI a komputerom uknusz, ale ja dalej nieco drugiego, gaż ja na wysoba prezy stoi, aber z tobą żyła, aber gleda konkretne na twoje brachy, aber na twoje problemy. Dokulaż zwyczajko ty nie podajesz ja na twoją fachową wiedzę, ale takie socjalne problemy rozwiązasz, aber co ja wiem. A za to trzebaż ty im też się ten człowiecki kontakt. To nie dosygagasz ty. Tak nieco ja na przez nikakku platformu, aber tak skoniesz.

0: A to se vije jo se vegin zmini vo vesletnih letah. Ženca treba šte veci take, take techniki, kak uživaš moderne medije, a veto, kak možeš te se s drugim ljužimi skromadne napšikvat na janem projekče, aber so ja vem, živaš. A zato muse ten cepta, aber ta ceptaka juž vegin šikovana bš, to přigotovaš, a to se s uknikami teke zvudzovaš.
1: A rovno tak Aleksander Dragua zaupytnio, kak jose rola uznam tego pevołania we towarzyszności zmienił.
2: Ja se myslim, aż we biegu wiele lat jose to powołanie wielgin zmieniło. Pierwiej, ako sme jeszcze studirowali na ceptarstwo, ten ceptar, albo teke ten docent na uniwersycie, to jo było jedno źródło wiezienia. Tam sme sebie zapisovali, se cynili noticky, aby pen viedeli, se przygotovali na přespytovanie. A niento, ta vieda još uži prístupná. Ty môžeš veceniš net internet, ta kumštna inteligencia tebe šikno pedajo. Ty nemusíš to z głowy uknuť. Toko dla se myslím, niento snaž jo pičku ten cepta taký převožoval, aby pokazal tym młodosnym albo dzisiam, że możesz tu wiedu dostać, a takie jak tu wiedu pen we żywieniu nałożować. Znaczy to jest to ważniejsze, jako to więzienie samo.

A my jako didaktikaje a pedagogi przeważujemy młodych ludzi niekotare lata we wielkim prygujący fazy ich żywienia, a przy tom, że takie we to, aby ich przy uwijaniu podpierowali, aby mogli na końcu szulskie kariery zagronić też za siebie a za uchnicki proces a szukam dalszego rozsłużenia w żywieniu przełzesz, swojskie stojniszcza uwijasz a zwuraznijasz a równocześnie drugie perspektywy a mienienia respektirujesz. A jo, w najlepszym parze se nam radzio, aby im nic jano wiedu sobu na drogu dali, ale takie naskość, siebie wiedobnie a zamężność, aby samostatnie dali uwijali.

Ponocasnie pak su wycakowania na ucecych jasnie wiele bocniejsze ako niegajśnych casach. Ako som już ogroniła, nie mamy jano wiedu pesrytniaż, ale my mamy takie indywidualnie spiechoważ, dyferencjoważ, socjalne problemy obdzieważ, mediowu kompetencu pesrytniaż, na towarzysznostne zmiany reagiruaś, a se wie, teka usko ze stajeszymi a drugimi instytucjami gromadzi żyłaś, a przez to jo to pełowanie se wie, wiele bocne, ale teka upominające.

0: Na ideach a konceptach za zmieny w kubańskim systemie nie jo żaden prach. Ale by to przyniosło lepszyny, co by mieli UCC w praksy za idealną uczbu.
1: Ja, to żyńca sobie piczku inac ugleda, a niega, niega smy jano tu frontalną uczbu z wyczyką mieli żyńca, by jagroni wa ty musisz tym dzieciom tak daleko pomóc, aż oni umieją sami siebie wiedzą przyswoić. Aż oni wiedzą, jak dzieje się z modernymi mediami obchadasz. To nie dosyga, aż ja pokażę, to jest Jana Sotra app, tu możesz ten tekst od niemieckiego do serbskiego przestać. Ty musisz takie wiedzieć, aha, Jana Sotra app nie jest perfektna. Ta cenisze zmylki, jak ja namakają te zmylki, albo gaś, co stoi w internecie, to nie jest wszystko przawie, to daje takie opacne informacje. A też to krytyczne gledanie do świata, to by jak Roniwa to ja przybierała, a to ja w prytnym reżie ja nadok żyńcajsznego casa.
2: To ja by Roni troszkę prowokatoryski. Dają takie nieco idealną wódzbu. To jest moje przeszanie tak a tak. Na nimi som ja se pracował przecej swoim uknikam to pesredniczo, co było ważne a notne. A som tylko przecej na to gledał lec, wyni tam sobą przyjdu albo nic. A ja se myslim, aż som to nikak zwynożył, dokulaż mam aż to żyńcajsznego. Ze zradnej kopicku ukników, abiturientów, taki wysobiński kontakt, jako ze smyje ceptarku we ochozem.

0: Idealną uczbę sobie tak przedstawiają, aż przede wszystkim nie jest wystudna. Aż to cyni wiasele obyma bokoma, to groni, to musi wiasele teke za tego ceptaria być. Aż ten wizi, aż te uchniki są nieco nauknuli. A za uchniki se myslim, aż to jest ważne, aż tam nie jest taka sucha wieda, ale czasy jeden żart, albo aż ta uczba musi pićku luszna być. A ja se myslim, ja som przecej na to gledał, a takie nie to tak wiele nie ucują, ale w kompaktnym kursu som ucował, a są mnie gonili, aż jo to było wielgin zajmne, a wielgin luszne. A to jo za mnie jo było wielkie wiasele.
1: Wiele ludzi wie, aż za mnie jo idealna ucpa, wysybnie jadna ucpa, która żywa na to, aż mamy w reduniach usoku heterogenitu. A to godla som ja na niemienie jeden wielki fan diferencirowania. Ja se przecy pracuję, gaż moje czasowe możliwości to doweluju. Rozdzielne przystupy zdajenia nadałku albo perucenia petpiery, to my ucp zapletujesz a zatwarisz, a runocasnie musisz przy tom pak takie realistyski wystasz, takie jak nucapnik ma obgranicowane czasowe kapacity, a der je differenzirowana ucpa nie nastanio wet jednego dnia na drugi, also wet dżinsa na wicze. Akle se natwajaju przez leta fundus materialu, metodu, a nazgenieniu, na któryż mężesz se pötom przecej mocnie zepieraś.
0: No jo, to jo takie wedwisne, kaka ta kubkowa dynamika jo. Ta se jo tak, aż tam mężesz w jadnej rydowni, mężesz se na to spuścić, aż jeśli samostatnie wiele nazięłaju, sami przynosują k tomu, grońmy raz, ukniańskiemu procesoju, a czasem musi być tak, aż ten ceptar, ten musi nawiedować. Ten musi niekak to riedować, albo czasem takie tu ceł riedowniu do riecha speraś. Aż tam nieco na końcu ujzio z tej geziny, a nic jano takie przykazowanie albo napominanie tych zisi. Nic.
1: Mejo wesobinskie upominanie jo togo dla pomyżności. Każdej ucmy gezinie na niemienie jeden element zatwarzyć, któryż na rozdzielne umienienia albo zajmy żywa, to nie musi stałnie wielicka dyferencjowańska struktura być. Mogi raz dosyga już jadna wymna możność albo jadna przydatna pomoc wokable albo gramatyckiego raza albo jadny upominający nadok za tych kęć malcnie żywaju. To ja szukno, also ja by teke rada indywidualizirowała moją uczbę, ale to wiele czasu żyją, a ja wielki napinająca, a ja som już glucna gaż, mnie se radzio, aby dyferencjowała we uczbie za tych ukniecy.
2: Se ve, až ma se vucpa, a buďo se vucpa, a jo južo, čochu zminiva ze s technickým vujišim. Ja som celo za to, až ukniki to teke uknu. Te pracovania ve šula, co som nem trovno ve slednem casu ve televizii pokazali ta najlepša šula ho, abo najlepši program šule ve Nimskej, tam som dosť dobre příklady vyžil. Napríklad, že tam grajú v jednej godine šach abo šikno drugego, abo se zabierajú sočo také notné ze s handiom a kompjúterom. Nedej se pak zabiť, až je notná základná vieda. Šikno im nič nepomôže, až vyní raz nám go vieži, co je 2 plus 2.

S tými myslami Ervina Hanuša skończyło się nasze uściwanie ku gespie Światowego Dnia Septarjo. Taśne przygranianskie partnerje są byli Angela Szormanowa, Kolečan Patisowa a Aleksandar Dragova. Oto a piedar uściwania dobył Sebastian Ilikowski-Winkler.

0: Beže słowo, na dzieńcaśnie niżeli ma nadałku kupki serska namsza farar na umienku Cyryl Pech z Balinia.
1: Cerkwia.
2: Luba wesada przy radiach. Pesł Paweł jo pisał list wesarze w mieście Efezusu w Małej Azji. Vetrisk, ketarysz Jožinca, za nas priatkarski tekst, nie trzeba popszawem żadnego układowania. Ale wen jo cewo jadnore jasne ugronienie wetom, kak se kcześcijan we swoim praktyskim żywieniu rozeznawa wet ne kcześcijana. Umienienie za to jo, ako koni bau na zahopenku, až kčestian jo nowy człowiek. Až jo se, ako ven koni, zeblak starego człowieka z jego zwuconoszczami, joli cwontonecini, koni bau, zaginio ven we swoich silnych nawalnościach. Dopominam se, aż som z wami, lube sapskie przysłucharje, już raz wetom powiedał. Snaż na zachwadzie rono toż tego teksta. Aż zachopio se żywienie ako chrześcijan ze świętym dupienim, to jasne pokażo. Stary człowiek podnurio se we weże, wen zaginio, umrio, a nowy człowiek ustupi z wedy. Woblaczo se tego nowego człowieka, kęż za Bogom jest werjeny we wiernej przałdości a świetości. Aż jo se cerkwia już o wielgin jasno rozsużywa symboliku toż tego sakramenta, przez to wesłabiś, aż dupi seszenskie goletka, a nic dorozczonych, josnacz był zachopęk tego, aż chrześcijany swoją wiru wiże wiecej w spełnieniu wistych rytuwalu a medleniu, niżli w cewo praktyskim żywieniu. A za toż to żywienie dawa nam Paweł potem w dalszym cewo praktyskie kazni, albo lepiej rady, by ketaryś jo chrześcijan żywy jako nowy człowiek. Cuję wam cewo jadnore z jego słowami kronisz. Togo dla wetpowoszczo tuż dół, a grońszo tu wierność, każdy ze swoim bliższym. Nas obtawa żyńca tylko wżdół, a nie przałdy, w reklamie, w mediach, a hincz, aż my sami obgrozone se tomu przyzamknusz, a se już nie pracujemy w przałdość. Dalej grony Paweł, gniewajszo se, ale nie grzeszczo. Nie dajszo tomu swincoju dymkisz nad waszym gniwom. Toż ta rada, może na przykład w mędrzeństwie, a w żywieniu familii byś wielgin pomocna. Sam som to tak dożywił. Dalej groni Paweł cebojadnowy. Chtoż kszadnujo, ten nie kszajn dale. Żywaj pak wile wiecej, a ukpaj nieco dobrego ze swoimi rukoma, aby mił dawasz tym potrzebnym. Nie dajszo żadne gniwe grono z waszych ust węchyś, ale ketarysz dobrejo, potrzebnemu stwarzeniu, aby ono gnadu dało tym słyszacym. Šikna gorkost, a surovost, a gnil, a grakanje, a sromošenje buš daloko vet vas, ze šikneju zvosču. Buš čo pak mjaze sobu přijazne, a polne učomne ljubosti, a vedajšo jaden tomu drugemu, rovno ako Bog vam jo vedal ve Kristusu. Ako južo kronjone, to ne treba ukvadovanja, ali sljedovanja, cinenja. Amen.

Manfred Richter, Joas Vichio, Penigen, Tribinius, Vecchia, Vesem Jasset, Narodnijin. Zwonki Tuatistwa Nepelitz Twer, Veronem, Wamknis Richter, Utschopne, Gratulirio, Venigit zu Wam, Dopschicho, das Trovia mit Adarien Mische. Hösche Buzar, Sejeloka, Hartmut Leifner, Jo Autoru, Ordubau, Vesem Aschestschasse, Litzdare, Abschätze Dario, Tuatistwa Sato Serske Zerbi, Azwonka Jokupki Serska Damscha, Jitze, Jogobratschi, Aswatsche, Welche Jognowanie, abscherischem, letzten Strohwaltu, erlust, psiuschach, aktivitach, litz, wetzerkwi, abo namiasa narodnach, mienchen, politiskich, podium, mach, joschke, schuzi, si, dary, cujo, a, scho dobre, zauscho. Żelowie byli dödingo jetzt Thomas, kuwiednik Kura Łużyca, jo na samskim dniu zwiesił swój 7-20 borstak, wet twojego Kura Thomas, przydo lube gratulacje, a ziek za twój angażement, ten Kura tak derje nawiedowasz. A kubka serska Reja, se tym życzeniam przyzamknio, Thomas, jo wiesz, czas już o wykupce, a pilnie fitu jo, kryjam, a żywaniam, to je wielkie obogaszenie, kuszte pani żele, wen w Rejowańskim domie, mistrze grajo, a toż smiem takie ja, Sobinski, jeszcze raz ugonisz tebie żyk, lubo Thomas. Christina Klimowa z Deśna, jako znajomy ze Serbskiego Muzea, czoś jo kuratorka, jo swieści was cebio familio z Riodu, swój pieś, aż jest żasety bostak. Cwonki kubki serska namsza, jaj uczopnie gratuluję. Ako tylko spechowańskie tuaristwo do Muniskiego Muzea Deśnie, jo, we cebio familie smijom się, pestrowisz jeszcze raz, żinca, we twoich enkelżysi, we Marta a Janosza, któryś se użykujote za ten dobry tykańc, ten je już oszen, we Muskiego Marko, przyrodne jeżoki Katarine, wet lubach przyzwoicznych z Deśna, zgodnie Łużyce a Spalinia. Życzymy się szykny, jedarmu z Tłowatu, a jeszcze wiele, wiele wzajemnych projektów, a ustajęcu w Serbskim Muzeju. Za to nic przewiele stresa, a sobie wszyscy lubię kecce, a pilne góry. A Katarina Szejco jest ochozy, albo Katka, a knietekę gronie dzia. Nie to jadna strzelic stara, starysze Diana Arwini, jej uczowne gratuluję tej po tej drodze, wena ja miła tykę z Riodu Borustaka, nie to koniec tygodnia jeszcze raz, dichtych swieści. Stwierdzio swieści o gorlej Łużyce Juri Łuszczański, rożony w Niebelczycach, 5 a 7 czasów narodny żen, a dwójkoletne maszy cary, nosary myta Cisienskiego, a myta domowiny sa aż do żynca śniga pracujowo miazy słowiańskie do rozmiesze, a spiechowanie serskie wiadomości a umiostwa, a dla jego statkowania. Wesebnie takie za dolno łużyckie umiostwo dostanie o żynca jeszcze raz wielki żyk z Choszebuskiego Serskiego Muzea. Marita Tatanova Zeželova jo pjetke była naša glucna narodninarka ke 27 žase temu narodnemu dniu žice je cvonky domovinske kupki za přiduce živinske leto vjede strovosti kluki a jasovosti. A wet sorašnek glida Gudrun Štankalova na 6-7-9 liet vena bydli v Ronem a jeje tuaristo nebyli zvr gratulirio jej na nej učobnie. Co się teka gratulirować waszym lubem przez Radio Grończotonam, a my to rad zmęźniamy.

Do nowego tydzenia was przewozuje moja kolegina Ania Kochec-Szwarcowa. Myśmy byli za was pla przepedasia mytla domowiny, we tego buża się słyszać liczy pan więcej. Jak ronim na zasej słyszanie, a życzem wam jedno niżelu, porucujcie nas dalej, a zaśladujcie zasej. Wasza to Serbskie Radio RBB. Miesek Ronny, Grigor Klim. Miesza se daje.